0: zove Hemelja Diga. Sterta ješ podpalona. I sterta już prawie się dopala.
1: Moje radio 24.

0: Słuchasz
1: Moje Radio 24. I could stay awake just to hear.

0: And anybody who take the butter, Johnny Walker Black, bring it back, yeah?
1: To jest moje Radio 24. Twój głos, twoja muzyka.

0: pościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 22:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama. To jest moje Radio 24.

minęła szósta, słuchasz moje Radio 24, mamy sobotę, będzie można chyba trochę odpocząć. Tym, którzy jednak muszą dzisiaj pracować, tym życzę dużo, dużo cierpliwości i samozaparcia. Dzień zapowiada się całkiem przyjemnie.

Zdarza się nam i tak, że wstajemy z rana, tak jak dzisiaj, a tutaj nie ma w domu chleba, ani bułki, ani okruszka nie ma niczego. Szczęśliwi ci, którzy mają lokalny sklepik pod blokiem czy zaraz obok domu. Tacy mają łatwiej. A zasuwanie z samego rana do supermarketu mnie by się chyba nie chciało. Poza tym biały chleb ponoć niezdrowy.

Jeśli twoja przeglądarka ma więcej zakładek niż sensu, to może znak, że czas coś uprościć. Wcisnąć hamulec, zatrzymać się, zacznij od tego, co leci w tle. Słuchasz Moje Radio 24.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Moje Radio 24.

Jadąc do pracy, nawet sobie nie zdajemy sprawy z tego, że działają automaty i mogą, jak będzie się im chciało, spowodować coś, co nazywa się zielona fala. Fala zielonych świateł po drodze do

Światło w lodówce bywa jedyną poranną iluminacją, bo mózg za bardzo nie chce się z rana iluminować albo doznawać iluminacji i pojawia się takie uczucie, że mimo że lodówka pełna, to tak naprawdę nie ma tam nic do jedzenia. I na czym się kończy? Kończy się zawsze na kawie.

0: Dachu? Nie. A kto mówi?
1: Twój głos. W moje Radio 24.
0: A kto przy telefonie?
1: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
2: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
2: Moje Radio 24.
1: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia.

0: o piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. NexEnergia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z NexEnergia Kielce. Telefon 500 231 331.
1: Reklama.
2: Słuchasz Moje Radio 24.

Paweł Kukiz śpiewał Miasto budzi się. No i bardzo fajnie, czasami naprawdę bardzo fajnie patrzeć, jak miasto i okolica budzi się do życia i wstaje słońce. Dobrego dnia.

Wieczorem lecimy szerzej. Od 19 do 20 każdego dnia Mazowsze w 2 minuty jako cały program. Więcej historii, więcej obrazu malowanego słowem i dźwiękiem. Zapraszam do Moje Radio 24.

kawa już wypita, to może weź swój telefon komórkowy i tak znienacka napisz komuś rano miłego SMS-a. Bez powodu zupełnie. Uwierz mi, że to naprawdę potrafi zrobić komuś dzień, a kosztuje tylko chwilę.

Budzimy się, budzimy rano, patrzymy na zegarek, ach, jeszcze 5 minut, a jeszcze potem 5 minut, a potem jeszcze 5 minut i się z tych kilku 5-minutówek albo kilkunastu robi godzina, której potem nam zabraknie. Tak więc zachęcam, podnosimy się, wstajemy, nie ma już 5 minut, jest muzyka w moje Radio 24.

0: Moje Radio 24.
1: Ja nie mam telefonu.
2: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
1: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
0: Twój głos w Moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
0: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
0: Reklama.
6: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama. To jest Moje Radio 24.

To moje Radio 24 jest 8, a ty słuchasz porannego programu Podwójne Espresso. No mam nadzieję, że już po pierwszej radzie.

miałem rano wstać, zrobić jogę, pobiegać, siedzę i przewijam telefon, i przewijam telefon, i przewijam telefon. No tak jest czasami, że nic się człowiekowi nie chce, ale musi. Bez żadnego zmuszania namawiam do wstawania. To jest moje Radio 24.

Moje Radio 24. I guess for now you've got the last laugh.

Jeśli właśnie wstaliście z łóżka, to być może jesteście jeszcze w tej chwili, w której w domu jeszcze jest cicho. I potem nagle zaczyna szumieć czajnik, niczym startujący odrzutowiec. A jak już zapiszcze i zabulgocze, nalejcie wody do kubka z czarną zawartością. Słuchacie Moje Radio 24.

tosty na śniadanie szybko i nawet ponoć zdrowo. Tylko że mój toster ma tylko dwie funkcje. Albo piecze chleb na biało, albo piecze chleb na czarno. Może zrezygnować z tosta i tradycyjną, polską, normalną kanapkę?

0: pościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 22:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
2: Słuchasz Moje Radio 24.

musisz jechać w podróż dzisiaj rano, no to trzeba zatankować. Idziesz na stację, tankowałeś, już teraz będziesz chciał płacić, a tutaj tak, jeden pan hot doga, druga pani zapiekankę, trzecia pięć kaw, jakby się zmówili i wszystko przeciwko tobie. Znasz to? Ja znam. I to aż bardzo dobrze. I jeszcze raz, życzę wam, żeby takie sytuacje dzisiaj przynajmniej nie miały miejsca. I niech uspokaja muzyka w moje Radio 24.

Są takie dni, kiedy wszystko działa i są takie, kiedy nic nie działa i na pełnej wjeżdża nam prawo Murphy'ego. I wiesz co? To normalne. Nie trzeba być zawsze na 100%. Czasem wystarczy być i robić swoje. A my w tle dorzucimy coś, co to trochę jednak mimo wszystko wygładzi. To jest moje Radio 24.

Jajka są bardzo popularnym patentem śniadaniowym i każdy ten patent ma chyba we własnej wersji. Jedni jajecznice, inni sadzone, jeszcze inni po wiedeńsku, cokolwiek by to nie miało oznaczać. A właśnie, może ktoś mnie oświeci na naszym radiowym Facebooku. Co to są te jajka po wiedeńsku?

Wstaniesz rano, za oknem jeszcze dosyć ciemno, szaro, tak jakoś to słońce nie może się przebić. Takie poranki też bywają. Mnie życie ratuje dobra muzyka. I o taką się staram codziennie od 6 do 10 w moje Radio 24.

0: Stachu? Nie. A kto mówi?
1: Twój głos. W moje Radio 24.
0: A kto przy telefonie?
1: Zadzwoń. 22 602 0068.
2: 22 602 0068.
1: Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: Twój głos.
4: Twoja muzyka.
3: Moje Radio 24.
1: Reklama.
5: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
1: Reklama.

0: Moje Radio 24.
1: Sobotnie przedpołudnie po 10. Cóż tu można by było zrobić? Ja najchętniej to bym sobie poleżał i porobił nic, ale ja jestem trochę takim kanapowcem. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy natomiast jogging, rower, no na pewno, na pewno...

Urodziny, imieniny, a może po prostu nie ma żadnej okazji? 22 602 0068. Nagraj się i zamów piosenkę. 22 602 0068. Słuchasz Moje Radio 24.

0: rana nie wypada, chcę tylko być kochana.
1: Wszyscy mówią, zrób sobie detoks, odłóż telefon. Jasne, zróbmy to. Tylko kto wtedy sprawdzi, co u nas słychać na Facebooku? Dziś udaję, że nie widzę powiadomień, czuję się jak buntownik. A wy? Słuchajcie dalej, tutaj przynajmniej nie trzeba klikać w like.

chcesz wejść na antenę bez gadania z prowadzącym, to się akurat da zrobić. 22 602 0068. Nagraj się i wybierz kawałek. Numer ponownie 22 602 0068.

0: pościelowe piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 22.
0: Pościelowe.
2: Słuchasz Moje Radio 24.

0: zmieniamy perspektywę i lecimy nad zachodnie krańce regionu, tam gdzie lasy przysuskie gęstnieją, a horyzont zamyka dolina rzeki Drzewiczki. Z wysokości wyraźnie widać, jak siatka pól i zielonych masywów układa się w spokojny, harmonijny wzór, w którego sercu drzemie Rusinów. Naszą uwagę od razu przyciąga geometryczny porządek ukryty w starodrzewie. To zespół pałacowo-parkowy, perła XVIII-wiecznej architektury, która z góry wygląda jak elegancki salon przeniesiony wprost na mazowiecką wieś. Schodzimy niżej, nad dach pałacu Urszuli z Morsztynów Dębińskiej. Widzimy charakterystyczny mansardowy dach i białe elewacje lśniące w słońcu na tle soczystej zieleni parku. Projekt królewskiego architekta Ferdynanda Naxa przetrwał tu niemal w nienaruszonej formie, przypominając o czasach, gdy Rusinów tętnił życiem wyższych sfer. Lecąc nad ryzalitem pałacu, niemal dotykamy wzrokiem kartusza z herbami Rawicz i Leliwa. To zapisana w kamieniu historia rodu, który ukształtował to miejsce. Dzisiejszy park, choć spokojniejszy niż 2 stulecia temu, wciąż zachowuje ducha dawnych rezydencji. Drzewa zdają się tu szeptać opowieść o starościnie wolbromskiej i jej gościach. Przenosimy się nad wieżę kościoła pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła. Strzelista sylwetka świątyni dominuje nad okolicą, wyznaczając pionową oś całego Rusinowa. Z góry widać, jak czerwień cegły i rytm neogotyckich łuków przecinają błękit nieba. To tutaj bije duchowe serce gminy, a surowa architektura kościoła kontrastuje z lekką, barokowo-klasycystyczną formą pałacu. Pod nami Drzewiczka, meandrująca na obrzeżach miejscowości. Z lotu ptaka przypomina srebrną nić rzuconą wśród łąk. To jej wody od wieków dawały życie i wyznaczały granice posiadłości. Wzdłuż jej brzegów czas zwalnia jeszcze bardziej. Tutaj natura nie musi się z nikim ścigać. Rusinów to miejsce, w którym wielka historia spotyka się z sielską codziennością. Z jednej strony magnacka elegancja i herby wplecione w kamienne detale, z drugiej szum starych dębów i spokój rzeki płynącej własnym rytmem. Mazowsze dyskretne, dostojne i wciąż czekające na odkrycie.
1: Mazowsze?

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: Stachu? Nie. A kto mówi?
1: Twój głos. W moje Radio 24.
0: A kto przy telefonie?
1: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
2: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
2: Moje Radio 24.
1: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
1: Reklama.

0: moje, Radio 24.
1: Minęła 13, także w sobotę weekendowa odsłona waszych pozdrowień. Przejmijcie tą antenę, wystarczy zadzwonić 22 602 0068, wybrać sobie piosenkę, dołączyć dedykację, a ja już postaram się, żeby szybciutko znalazła się między innymi piosenkami w moje Radio 24. 22 602 0068.

Dwie godziny z muzyką, która ma znaczenie. Historia jednej piosenki. Codziennie od 20. Posłuchaj moje Radio 24 trochę inaczej.

Chcesz zrobić komuś niespodziankę na antenie? Da się. 22 602 00 68. Działaj teraz. Numer 22 602 00 68.

Zauważyłeś, jak często jesteśmy zajęci, a jednocześnie zmęczeni. Robimy dużo, ale rzadko mamy moment, żeby się zatrzymać. I właśnie wtedy wchodzi muzyka. Nie rozwiązuje problemów, ale robi przestrzeń. A czasem to w zupełności wystarczy, żeby złapać ją.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
2: Reklama.
6: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
2: Reklama. To jest Moje Radio 24.

Minęła 14, słuchasz Moje Radio 24, a w nim 3-godzinnego bloku złożonego z Waszych pozdrowień i muzycznych dedykacji. 22 602 0068 to właściwy numer.

lista zadań na dzisiaj, no, dość ambitna, a ja zdążyłem jedynie wybrać, którą kawę wypiję jako pierwszą. Jeśli też planowaliście podbić świat, a skończyło się na scrollowaniu telefonu, no to witam w klubie. Jesteśmy w tym razem. No cóż, lecimy dalej.

Wbijaj na antenę przez telefon. Dzwoń 22 602 0068 i wybierz kawałek. Powtórzę, 22 602 0068.

Każdy ma swój sposób na dzień. Jedni kawa, inni cisza, jeszcze inni muzyka. Jeśli jesteś w tej trzeciej grupie, to trafiłeś pod dobry adres. Zostań z Moje Radio 24.

Praca przy biurku potrafi zmęczyć bardziej niż fizyczna robota. Siedzisz, patrzysz w ekran, no niby nic wielkiego, a jednak energia spada. Dlatego dobrze mieć coś, co cię podtrzyma. A muzyka w moje Radio 24 potrafi działać lepiej niż kolejna kawa.

0: pościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 22:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
2: Słuchasz Moje Radio 24.

Po 15:00 ostatnia godzina waszych muzycznych sobotnich dedykacji. Zapraszam do telefonowania 22 602 0068.

kawa, płynny spokój w kubku, który sprawia, że reszta ludzkości staje się jako tako znośna. Jeśli macie swoją ulubioną kawiarnię, to zazdroszczę. Ja dzisiaj mam spotkanie z ekspresem, który wciąż potrzebuje odkamienienia. Życie to sztuka wyboru. Słuchajmy dalej. Moje Radio 24.

Kolejna kawa i dalej to samo tempo. Jakby nie chciało wzrosnąć, to może problem nie jest w kawie. Spróbuj zmienić soundtrack, a my się tym zajmiemy. Zostań z Moje Radio 24.

0: novi hemelja dziga. Sterta jest podpalona. I sterta już prawie się dopala.
1: Moje radio 24.

Zrób klimat w radiu swoim własnym głosem. Zadzwoń 22 602 0068 i zamów numer już teraz. Numer do studia 22 602 0068.

O 23:00 zmieniamy tempo. Pościelowe to spokojne kawałki i naprawdę dobry klimat. Zapraszam aż do 1:00 w nocy w moje Radio 20.

0: Stachu? Nie. A kto mówi?
1: Twój głos. W moje Radio 24.
0: A kto przy telefonie?
1: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
2: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
2: Moje Radio 24.
1: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
1: Reklama.

0: Moje Radio 24.
1: Po 16 w Moje Radio 24 robimy wszystko, żeby umilić wam czas powrotu do domu lub wyjazdu w dalszą podróż. Jeśli jesteście w aucie, pamiętajcie, żeby Moje Radio 24 pozostało z wami.

0: szczęścia.
1: Uśmiechem od ducha chroń przed sobą samym tym, co nie chce słuchać. Hienami, małpami, gadami, szczurami, kundlami, bitami, jak w kryptowalutach.
0: Ale
1: nadal gubię się czasem, a to tylko echa dawnych słów. Leżę już za mną na dnie, a tak bałem się, że nie ucieknę. Tak bałem się, że nie ucieknę.

Jeśli lubisz odkrywać miejsca z klimatem, 19 jest dla ciebie. Mazowsze w 2 minuty. Godzina podróży bez wychodzenia z domu.

Chcesz coś przekazać w swoim własnym, unikalnym stylu? 22 602 0068. Nagraj się i zamów numer 22 602 0068.

Radio 24 to nie tylko playlista, to miks dźwięku, słowa i ludzi. Czasem się zgadzamy, a czasem nie. Ale to właśnie sprawia, że jest ciekawie, bo radio bez emocji to tylko tło.

Twój głos i twoja muzyka. Lepszego połączenia nie ma. 22 602 0068. Nagraj się, wybierz piosenkę, resztę zostaw nam. 22 602 0068.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
2: Reklama.
6: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
2: Reklama. To jest Moje Radio 24.

No właśnie, weekend był, za chwilę następny. Niektórzy planują góry, inni wypad do spa, a ja planuję zawziętą walkę z kanapą i serialem, którego nie widziałem od 2 sezonów. To się nawet tak ładnie nazywa w języku obcym binge watching. Kto wygrywa w kategorii największy leniuch? No napiszcie nam na Messengerze albo na Facebooku. No a teraz wracamy do muzyki.

Zamów kawałek dla kogoś ważnego i dorzuć kilka słów od siebie. 22 602 0068. Działaj! Jeszcze raz. 22 602 0068.

Jeśli ktoś ci powiedział zrób to na szybko, to znaczy, że sam nie ma pojęcia, ile to zajmie. Zresztą często sami nie mamy pojęcia, ile coś nam zajmie. Przynajmniej mamy coś sensownego w tle. Muzykę w Moje Radio 24.

Schody zamiast windy. Taka rada dla zdrowia. Tylko nikt nie wspomniał, że po tych schodach trzeba potem jeszcze wejść, a nie tylko o nich myśleć. Jak tam wasze postanowienia bycia fit? Bo moje utknęło gdzieś między kanapą a lodówką.

0: kościelowe piosenki do odkochania.
1: Codziennie po 22:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
2: Słuchasz Moje Radio 24.

Sobota 18, ach, tak naprawdę to niewiele się człowiekowi chce. No i niewiele trzeba. Z serdecznymi, leniwymi pozdrowieniami. Zostańcie z nami.

staram powiedzieć. No, plan na dziś to był ambitny, prawda? No właśnie, był. A teraz jest jakoś połowa dnia i jakoś to wszystko się pomału rozmywa. Spokojnie, my przynajmniej trzymamy się.

Muzyka ma jedną fajną cechę. Chyba zgodzicie się ze mną, że trafia tam, gdzie słowa nie zawsze dają radę. I dlatego czasami jeden numer mówi więcej niż cała rozmowa. I my takich numerów szukamy i śmiem twierdzić, że znaleźliśmy całkiem wiele. Zostań z Moje Radio 24.

Dosłownie jedno połączenie i robisz komuś dzień. Dzwoń 22 602 0068. Zamów piosenkę z dedykacją. Powtórzę 22 602 0068.

A od 23 codziennie robimy klimat pościelowy. Spokojniej, bliżej i tak bardziej na noc. Zostań z nami aż do pierwszej.

0: pościelowe piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 22.
0: Pościelowe.
1: Moje Radio 24.
2: Minęła 19, także w sobotę wybieramy się nad mazowieckie miasteczka i wsie. Mazowsze w 2 minuty.

0: dwie minuty.
1: Lecimy na południowy zachód Mazowsza. Tutaj równina zaczyna falować, a na horyzoncie pojawiają się lasy i wzgórza Garbu Gielniowskiego. Z lotu ptaka widzimy mozaikę pól, która nagle ustępuje zwartej zabudowie miasteczka o niezwykłym rodowodzie. Przed nami Przysucha, miejsce, w którym przez wieki spotykały się trzy narody i trzy religie. Zniżamy lot nad centrum. Nad miastem góruje klasycystyczny kościół świętego Jana Nepomucena. Kilka ulic dalej wznoszą się mury dawnej synagogi, jednej z największych w regionie. Z lotu ptaka widać wyraźnie, jak te dwa światy przez lata współistniały obok siebie. Handel, rzemiosło i codzienne życie splatały się tu w jeden rytm. Kierujemy obiektyw w stronę Dworu Dębińskich. To tutaj urodził się Oskar Kolberg, człowiek, który zapisał kulturę ludową Polski. W cieniu starych drzew parku wciąż można poczuć atmosferę epoki romantyzmu. Jakby nad alejkami unosiły się dźwięki mazurków i oberków. Przysucha to jednak także woda i lasy. Lecimy wzdłuż rzeki Radomki, która prowadzi nas do zalewów Toporni. Błękitna tafla wody otoczona sosnowymi lasami to jedno z ulubionych miejsc wypoczynku w regionie. Zniżamy lot nad rynek. W dni targowe miasto przypomina o swoim handlowym rodowodzie. Gwar, kolory i spotkania mieszkańców tworzą żywy obraz Przysuchy. To miasto dialogu między historią wielu kultur a spokojem świętokrzyskich lasów. Mazowsze w swojej najbardziej wielowymiarowej odsłonie.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Lecimy na wschodni kraniec regionu, tam gdzie Mazowsze przegląda się w szerokim lustrze królowej polskich rzek. Z góry widać wyraźnie, jak Wisła, niczym potężna błękitna wstęga, rzeźbi tutaj krajobraz. Oddziela wysokie, wapienne skarpy od piaszczystych łach. To właśnie tutaj, na styku wody i lądu, drzemie Solec nad Wisłą. Miasteczko, które kiedyś tętniło życiem wielkiego portu, a dziś zachwyca ciszą. Przed nami panorama, która zapiera dech. Nad miastem górują ruiny zamku wzniesionego przez Kazimierza Wielkiego. Z lotu ptaka, baszty i fragmenty murów wyglądają jak geometryczne rysy na zielonym wzgórzu. Świadectwo dawnej potęgi, która strzegła wiślanego handlu. Schodzimy niżej nad ciche uliczki układające się w niemal niezmieniony od stuleci plan. W sercu miasteczka stoi gotycki kościół farny w niebowzięcia Najświętszej Marii Panny z XIV wieku. Jego jasne mury kontrastują z błękitem nieba. Tuż obok dawny klasztor reformatów. Ukryty za murami sprawia wrażenie miejsca, w którym czas zatrzymał się w XVII wieku. Kierujemy obiektyw w stronę Wisły. To ona jest sercem Solca. Lecąc nisko nad wodą, mijamy piaszczyste wyspy i dzikie zarośla, dom rzadkich ptaków. Dziś to miejsce odpoczynku dla wędkarzy i nielicznych turystów szukających ciszy. Solec nad Wisłą nie musi krzyczeć, by zachwycać. On po prostu trwa, dumny ze swojej historii i piękna natury. To miejsce spotkania dwóch światów, surowych wapiennych skał i zamkowych ruin oraz miękkiego, wiślanego piasku i spokojnych sadów. Mazowsze w swojej najbardziej szlachetnej i spokojnej odsłonie.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: proszę. Odgrzemimy.
1: Zmieniamy kierunek i lecimy tam, gdzie piaszczyste wydmy spotykają się z gęstym, żywicznym oddechem lasu. Przed nami Garbatka Letnisko, miejscowość, która już samą nazwą obiecuje wytchnienie. Z lotu ptaka Garbatka nie przypomina typowej osady. To raczej ogromny park, w który ktoś z niezwykłą precyzją wkomponował architekturę. Między wiekowymi sosnami dostrzegamy drewniane wille z werandami i stromymi dachami. To pamiątka po czasach międzywojennych, kiedy mieszkańcy Radomia i Warszawy przyjeżdżali tu odpocząć od miejskiego zgiełku. Sercem tej zielonej enklawy jest Polanka, rozległy teren rekreacyjny. Z góry wygląda jak naturalny amfiteatr. Ścieżki wiją się między drzewami, prowadząc ku wodzie i dalej w stronę rezerwatu Brzeźniczka. Garbatka zawdzięcza swój rozwój także kolei. To właśnie linia kolejowa przywiozła tu pierwszych letników, którzy odkrywali wyjątkowy mikroklimat tej puszczańskiej osady. Dziś Garbatka Letnisko pozostaje miejscem, gdzie czas płynie wolniej, odmierzany szumem iglastych koron i zapachem żywicy unoszącym się nad lasem. To mazowiecka oaza, w której letnisko nie jest tylko nazwą, ale prawdziwym stanem ducha.
0: Mazowsze w 2 minuty.

0: ma zawsze w 2 minuty.
1: Zostawiamy za sobą sady i pola. Krajobraz nagle się otwiera. Przed nami jedna z najpiękniejszych dolin rzecznych w Polsce. Nowe Miasto nad Pilicą. Miejscowość, która od stuleci przegląda się w nurcie rzeki. Łączy w sobie klimat letniska, powagę sakrum i ślady militarnej historii. Choć nazwa sugeruje coś nowego, korzenie sięgają XIV wieku. A ducha tego miejsca nie złamała żadna zawierucha. Z góry Nowe Miasto wygląda jak uporządkowana mozaika. Dominują czerwone dachy zespołu klasztornego kapucynów. To miejsce wyjątkowe, związane z błogosławionym Honoratem Koźmińskim, który właśnie stąd, w ukryciu, odbudowywał życie zakonne w trudnych czasach zaborów. Obok zielone serce miasta, zabytkowy park i klasycystyczny pałac. Ale Nowe Miasto ma też drugą twarz, której jednak nie możemy wam pokazać i to nie bez powodu. Tuż obok historycznego centrum rozciąga się ogromna przestrzeń dawnego lotniska wojskowego. Betonowa wstęga, z której kiedyś startowały myśliwce. Był pomysł, żeby zrobić tu miasteczko filmowe. Miało być jak Hollywood pod Radomiem. No i jak to u nas, wyszło jak wyszło. Industrialny kontrast dla spokojnej Doliny Pilicy. I właśnie w tym kontraście tkwi jego siła. Nowe Miasto to balans między naturą a infrastrukturą, między ciszą rzeki a historią zapisaną w murach, między duchowością a energią ludzi, którzy przyjeżdżają tu odpocząć. To miejsce, które nie ogląda się za siebie, ale też niczego nie zapomina.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: Proszę. W 2 minuty.
1: Opuszczamy radomskie równiny i wjeżdżamy w krainę, gdzie historia splata się z legendą, a szum drzew miesza się ze spokojnym rytmem Radomki. Przed nami Wieniawa. Wieniawa, miejscowość, której nazwa dumnie nawiązuje do jednego z najstarszych i najpotężniejszych polskich herbów. Głowy żubra z pierścieniem w nozdrzach. To tutaj, na styku historycznych ziem sandomierskiej i opoczyńskiej, rodził się etos rycerski. Ród Wieniawitów przez wieki budował znaczenie tego regionu. Z góry widać to bardzo wyraźnie. Wieniawa skupia się wokół swojego serca, duchowego i architektonicznego zarazem. To kościół świętej Katarzyny, renesansowo-barokowa świątynia z XVI wieku, ufundowana przez Hieronima Strzembosza. Do dziś dominuje nad okolicą. Jej sylwetka to cichy świadek czasów, gdy Wieniawa była miastem, gdy tętniła handlem i życiem. I choć dziś formalnie nim nie jest, układ przestrzenny wciąż zdradza miejskie ambicje, z rynkiem w centrum, który pamięta więcej niż niejeden kronikarz. Ale współczesna Wieniawa to nie tylko historia. To gmina żyjąca w rytmie natury i rolnictwa, część zagłębia paprykowego i sadowniczego. Z lotu ptaka widać mozaikę sadów i upraw pod osłonami, połyskujących w słońcu jak tafle wody. To miejsce, gdzie tradycja spotyka się z przedsiębiorczością, od aktywnych kół gospodyń wiejskich po nowoczesne inwestycje. Wieniawa to przystanek dla tych, którzy szukają autentyczności, spokoju i Mazowsza, które pomimo upływu czasu wciąż żyje pełną piersią.
0: Mazowsze w 2 minuty.

0: pościelowe piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 22.
0: Pościelowe.
1: To jest moje Radio 24.

0: Minęła 20 w moje Radio 24. Rozpoczynamy opowiadać historię kolejnych piosenek.
1: Jednej piosenki.
2: Cofamy się do 1992 roku. To nie był łatwy czas dla polskiego rocka, ale pewien zespół z Torunia postanowił uderzyć z nową, ostrzejszą siłą. Mowa oczywiście o Kobranocce. Na tapecie singiel, który dla wielu jest synonimem ich twórczości. Hipisówka. Ale za tym numerem kryje się historia płyty Ku nieboskłonom, która była dla zespołu prawdziwym przełomem. Po wcześniejszych, bardziej punkowych i lirycznych albumach Kobranocka w 1992 postawiła na mocniejsze riffowe brzmienie, bardzo w duchu tamtej dekady. Hipisówka stała się wizytówką tej nowej drogi i symbolicznym powrotem zespołu w wielkim stylu. A Jarocin? Kto był, ten pamięta. To był ten moment. Publiczność została porwana, a utwór urósł do rangi hymnu festiwalu. Energia, charakterystyczny tekst, rockowy pazur i nuta nostalgii. To wszystko się tu zgadzało. Autorem wielu kultowych tekstów zespołu był Andrzej Marek Michorzewski, a hipisówka do dziś brzmi tak, jakby powstała wczoraj. Czas poczuć te wibracje jeszcze raz. Przed nami ponadczasowa hipisówka Kobranocki. Można dać głośniej.

0: Historia jednej piosenki.
1: Są piosenki o trunkach, a są piosenki o człowieku, który próbował w nich utopić własne demony. Whisky, napisane przez Ryszarda Riddla i skomponowane przez Adama Otrębę, to niby historia fikcyjnego Billego, imprezowego rozbitka marzącego o ucieczce z życia na kacu. Tyle, że każdy, kto choć raz wsłuchał się w Riddla naprawdę, zrozumiał. Billy to nie postać, Billy to lustro. Riddle nigdy nie udawał, że prowadzi wojnę z czymś mniejszym niż całe piekło uzależnienia. Dlatego Whisky nie jest piosenką o piciu. Jest o tęsknocie za normalnością, której bohater nigdy nie mógł dosięgnąć. O marzeniu, że kiedyś uda się założyć rodzinę, być jak wszyscy i odłożyć gitarę i przyzwyczajenie do bycia outsiderem. W wersjach granych przy ognisku refren stawał się żartem, ale dla tych, którzy znali Riddla bliżej, był modlitwą. Smutną, prawdziwą i nie do podrobienia. Tak, będzie gitara, będą komary, będą fałsze i próby trafienia w tonację. A za każdą z nich stoi chłopak, który tylko chciał być kochany trochę bardziej niż jego własne słabości. W mojej Radio 24 Whisky Jam.

pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem

0: Twój głos.
1: Ja nie mam telefonu.
2: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
1: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
3: Moje Radio 24.

0: Historia jednej piosenki.
1: Są takie piosenki, które nie tyle przywołują wspomnienia, co oddają zapach tamtych lat. Lakieru do włosów z kiosku Ruch, oranżady w proszku i pierwszych miłosnych kompromitacji pod blokiem. A zabiorę cię właśnie tam, to dokładnie ten rodzaj wehikułu czasu. Numer nagrano w 1990 roku w studiu Radia Gdańsk i schowano głęboko do szuflady. Płyta ukazała się dopiero dekadę później, w 2000 roku i wtedy wylądowała w każdym samochodzie, który jeszcze dojeżdżał na gazie i miał pół kolekcji kaset w schowku. Autorem piosenki był Tadeusz Rządca, lider Kancelarii. Co ciekawe, jej wielki powrót nastąpił dopiero w 2008 roku, gdy znalazła się w serialu 39,5. I tak, nową wersję śpiewał Tomasz Karolak, co wielu fanom oryginału poprawiło czynnik ciśnienia skurczowego. Rządca zgodził się na wykorzystanie piosenki, ale przyznawał później, że telewizyjna aranżacja powstawała całkowicie poza nim. Serial próbował z niej zrobić hymn ówczesnych wiecznie młodych. Czy się udało? Jedni mówią, że magia zgasła, inni, że druga młodość była potrzebna, żeby przypomnieć światu, jak pięknie brzmiały gitary z początku transformacji. A teraz wracamy tam, gdzie pachnie wakacjami, gumą turbo i pierwszym słowem w sali gimnastycznej. W moje Radio 24, Kancelaria. Zabiorę cię właśnie tam.

0: Historia jednej piosenki.
1: Ich troje to zjawisko o statucie narodowego Guilty Pleasure. Nikt nie słuchał, a każdy znał. I w 2001 roku, gdy na albumie Ad 4 pojawiło się Wypijmy za to, Polska powiedziała: dobra, trudno, śpiewamy. Autorem piosenki nie był Wiśniewski, a Peter Plate, połowa niemieckiego duetu Rosenstolz, lubianego i szanowanego w Berlinie na długo przed tym, zanim wymyśliliśmy fryzurę Wiśniewskiego w kolorze, dokładnie nie wiadomo co to jest, ale świeci. Tekst Wiśni, szczery, nieowijany, bez filtra. Krytycy wieszali psy za promowanie hedonizmu, papierosa tuż po i szampana tuż przed.

0: kościelowe piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 22.
0: Kościelowe.
1: To jest moje Radio 24.

0: Minęła 21. w moje Radio 24, druga część sobotniej odsłony programu Historia,
1: jednej piosenki.
0: Rok 2004. Polska zachłystuje się nowoczesnością, ale na studenckich stacjach wciąż czas płynie jakby trochę inaczej. W oparach taniej herbaty i pośród rozrzuconych prześcieradeł, bielizny i notatek rodzi się hymn pokolenia, które jeszcze nie chce dorosnąć. W Skarżysku Kamiennej grupa przyjaciół wydaje debiut pod tytułem Wszystko jedno. To właśnie tam pojawia się utwór, który za chwilę usłyszy i będzie śpiewać cała Polska, Zanim pójdę. Kuba Kawalec nie pisze o wielkiej kinowej miłości, pisze o tym, co boli najbardziej. O niepewności, o prostych deklaracjach i o lęku przed tym, co będzie rano. To nie jest skomplikowana poezja, to szczerość, która uderza obuchem, bo każdy z nas kiedyś stał w tych samych drzwiach, nie wiedząc, czy zostać, czy wyjść. To piosenka o miłości mimo wszystko. O świecie, który nie jest wrogi i dziwny, ale staje się znośny, gdy masz kogoś obok. Bez patosu, za to z brudną gitarą, zapachem jesieni i wyznaniem, które stało się refrenem całego pokolenia. Dziś, po ponad dwóch dekadach, ten utwór wciąż smakuje tak samo. Młodością, która nie pyta o konsekwencje i tą krótką chwilą, w której czas naprawdę stanął w miejscu. W moje Radio 24 Happy Set dla tych, którzy wciąż słuchają słów, by zostać na jeszcze jedną noc, zanim pójdę.

0: Historia jednej piosenki.
1: Był rok 73. Dolly Parton wchodzi do studia RCAB w Nashville z nowym numerem, który wymyśliła po spotkaniu małej, rudowłosej dziewczynki proszącej o autograf. Jak masz na imię? Zapytała Dolly. Jolene, odpowiedziała. I tak zaczęło się jedno z najbardziej rozpoznawalnych imion w historii muzyki country. Kilka dni później Dolly dostaje do tego jeszcze jeden wątek – zazdrość. W jej małym banku pracowała pewna ekspedientka – wysoka, rudowłosa, z tym spojrzeniem, które nawet mąż Dolly uznał za interesujące. Nie było dramatu, nie było zdrady, ale była emocja i z niej powstało błaganie – Jolene, please don't take my man. Jolene to prostota, gitara i głos. Nic więcej nie trzeba, żeby napisać coś, co po 50 latach dalej brzmi świeżo. Coverów powstały dziesiątki. Od The White Stripes po akapelową wersję Pentatonix, która dostała zresztą Grammy. A jedna z najbardziej autentycznych, szczerych wersji wyszła od kogoś, kto z Dolly Parton łączy nie tylko muzyka, ale też rodzina. Jej chrześnica Miley Cyrus z Backyard Sessions surowo, intymnie, jakby śpiewała prosto z werandy w Nashville. Posłuchajcie, Miley Cyrus, Jolene.

0: Historia jednej piosenki.
1: Wyobraź sobie Londyn, rok 2006. Chorągiewki na dachu, dźwięk starego soulu w głośnikach i wokalistka, która wie, że będzie musiała uderzyć prosto w to odczucie. To Amy Winehouse, a piosenka, którą za chwilę usłyszysz, Back to Black, nie jest kolejnym radiowym hitem. To osobisty manifest bólu, utraty i powrotu do ciemności, którą znamy zbyt dobrze. Amy pisała ten kawałek razem z Markiem Ronsonem. Nagrali go między Nowym Jorkiem a Londynem. Tytuł Back to Black nie oznacza tylko powrotu do krawata czy czarnego garnituru. To powrót do ciemności, emocjonalnej, depresyjnej, pełnej żalu. Back to what's familiar, jak mówią analizy. Muzyka? Retro soul. Girl groupie z lat 60. Brzmienie podskórnie radosne, ale tekst przerażający. We only say goodbye with words, I died 100 times. Kilka tych wersów mówi więcej niż setki wywiadów. Kiedy usłyszysz ten utwór, zamknij oczy na chwilę, pomyśl o tym, ile siły trzeba, by śpiewać o utracie i jednocześnie mieć głos, który wznosi się ponad wszystko. To nie tylko ballada, to surowe świadectwo. A teraz zapraszam Cię do tej historii w moje Radio 24. Usłyszysz, jak Amy Winehouse wchodzi w moment, w którym mówi: You go back to her and I go back to black. I wydobywa z siebie dźwięk, który zostanie z nami na długo.

0: kościelowe piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 22.
0: Kościelowe.
1: Moje Radio 24.
2: Minęła 22, słuchasz Moje Radio 24. Przed nami 60 minut wyłącznie.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Wracamy na wschód. Krajobraz łagodnie faluje, by po chwili uspokoić się w szerokich polach i otwartych horyzontach. Przed nami Stara Błotnica. Miejscowość, która od wieków pełni rolę duchowego serca ziemi radomskiej. Nazwa może sugerować coś skromnego, echo dawnych, podmokłych terenów, ale to tylko pozory. Bo dziś to miejsce ma siłę, której mogłyby pozazdrościć znacznie większe ośrodki. Z lotu ptaka wszystko układa się wokół jednego punktu. Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia, monumentalna, barokowa świątynia ojców Paulinów, dominuje nad okolicą niczym latarnia na spokojnym morzu pól. To tutaj od wieków przyciąga wiernych cudowny obraz Pani Błotnickiej. I to tutaj zbiegają się drogi, dosłownie i symbolicznie. Ale Stara Błotnica to nie tylko sakrum. To także nowoczesna gmina, która potrafiła połączyć tradycję z codziennością. Widać to w zadbanych gospodarstwach, w infrastrukturze, w organizacji życia lokalnej społeczności. Tu wszystko ma swój rytm. Od pusty, które wypełniają ulice ludźmi, i zwykłe dni, które płyną spokojnie, zgodnie z porami roku. Z góry widać jedno wyraźnie. To miejsce trwania, spokoju i pewnej ciągłości, której teraz coraz trudniej szukać gdzie indziej.
0: Mazowsze w dwie minuty.